Good afternoon, 6 minutes to be Japshit Snoki. The Bajman Nochi Aptos Nisho Nisho about to discuss it. Shubisom Nisho Chamnatum Nisho Gosha Gesha Jitsits, that's so neat, Terrence stuff. Uno Shesh Batum, Kagoji Jabato Kuja Hawanji, Hamadoj Magazit Sibishamadoit Nanoj, Kiamago and Gonji Taj, Adminoj, Hagoj Getcha Batokoj, Kiagon Yazgo, the Emo Higoj, Jadixish, Ganujavit Simagin Betsy Longchop, Hagojayim Hikanoj, with the Bajman Lotta, but the Mashish. Kedvajom šedná obtu vyžený šop, čo vytmedok žen dadí šišieť. Nego môžu kbeta na noke, čo vytmedok zagonadabim bitogo, jak šedstavnú a čo go i odbažmonu.

jako że gawa to kocz, a nagumać ninan. Ok, ma ksiasz uczciwić, że zapomnać się o gołhi. Dbaż mu on myśli, że skumlanga, przecież tym ogen osz. Nuj dżabet sim, a nien skumać, edi happy czek, ani sylan turgie, mak Georgi na dziś kawaś. Nuj dżabet sim, agen, że bet sylan szab, Jamie Little, Stephanie, a bolzio kagen noc, kaba joi ci mi met. Gaj on dżesu, że przecież ma kunczka, kaby tam oga dżet szab, no i szuj, że gdyba tagon. Good afternoon, czoła dżem, no, ni, Terrence Duff.